klasyka w Playroots z ich epiczka Soltare Confiare. Kappa Confia śpiewa Dominga. No, ja wam przyjmę dalej. Na ty przyjmij poslech.